guda zvirisei achangovhowa rezvamai manje. Nyaya yemurume uyu ari kuita musikanzwa pabasa pana madhamu ake vamaneja u ngaadzikame hati ho kudzikama chako chaiko aite murume chaiye mukuru ane pfungwa dzinodhonza zvakanakanaka. Kana vari kubasa mukadzi wake ndibhosi wake ngaasada kuti hanzi nekuti mukadzi wangu. Kana vanhu vari pabasa ka tomboita zvekubasa, kana tazopedza zvekubasa maakunoita zvababa namai maagumba. But kana ari pabasa ngaateerere mudzimai wake, nekuti mudzimai wake zvaanenge achitaura hazvisi zvekumba kwake, ndezvepabasa ipapo, zvokuti ivo vakwanise kuraramisa mhuri yavo vachitambira mari vachienda kunoraramisa mhuri yavo. Mitemo inei ichitaurwa nemukadzi pabasa haisi mitemo yake yekuti ane achida kufikisa murume, aiyo mitemo yepabasa. Saka iye anofanira kuzvigamuchira, anofanira kuzvirwisa. Dee mukadzi uyo asiri maneja pabasa ipapo, ari umwe maneja semukadzi wake, aizoti here maneja ava havasi kunyatsoita zvakanaka ivo vachitaura zvinhu zvebasa. Ngaadzikame murume uyu, kunze kwakaipa uku kunopisa, hakuna kumira zvakanaka kunze uku.